Takie żywienie spiewa się runie Daniela Hazec. A jakie nasze wysowanie sztosz huczbu nastupa, też to możemy przeradzić. Tule je przelatka, którą się nam huczbna redakcja zastajwa. Słyszymy dziś rano Michaelu Melzerowu. Wolle tu na juživenja spiewa Dennis Wenzel. Aha, tak nam też dziś rano zasu sponsor skaza Sanika Kodzinu z Mario Matzene.

Bedel nasz jest, czy za bedel chodziny niekak swunczko skadza nitko hiżo pokaza żywy slepro 21 stopniu, a na kotru temperaturu drzewęca jeszcze stupa. Meteorologowie wieszczą nam za naszą kończynę w około 5,3 stopniu, a k temu ma być jara dużno. Niemska wiedrowa agentura pisa też k tomu, że są drie czerowsze dzień, a dżęstniejsze dzień dajki, że po zaczuciu z najmniejsza je dużno ta wo wiele, wiele wyższa, a czytamny dny. Dżęca oczekuje nas k tomu jeszcze dość, a na dość słońca też z nieżdą mroczylemi. Rano kajś też wieczo mamy ze szwielemi liczyć, wieczo potem też jeszcze z niewiedrom, a k tomu przyjdzie dżęca, nie noż taki. No hej, witzig, praja Meteor.

Pięć Menschen und Anna Bolschewski hier, wer wäre präde, pschelatz, das ist mich schon weit im Rätschauer, so wisst, sie nimmst gar wer drüber Swuschba, sa tscherosche Wuttoru, a tisch sa dženznischu Sredu, s džella jara sönu duschno du, aber s ne Menscha wisst ja, so mit tak satschuwame. A gag so tak satschuwane, po prawom wobliči, no hei, DVD wobla du jesse, gag wüssoka je tak menuana Entalpia, potek im Potenzial wuparinja nakoschi, če potek im Wotto, gag dere muss es so put wupparic, drücke ga physikalisze wot bejite hodo pwunoite hostawa pschinch. Przetoż przy wupparinju nakoži so czuł energia z czasa a tak kwoji. Stenietko, gaż w komiknie ustoje, temperatura gaż tyż wożnota poetra pomierne wysoki, potom ce czuło czopfotu wotę dać a produkuje dodla put. Ale put so spiešne dosť neúpare, tak nastane také vysté hačenie, ktorúž začúvam jako tužnotu. Znajme šako tiež také efekty, že z Vukrajaš, tuž by hižo raz vypúštine napríklad egyptuske alebo turkuske napríklad tun vie, so v extrémne suchoče, samodušie cice či stopňov, so z cevo tak zle nezačúva, kažo okomikne ve užice.

Czas zacz mięczynu po napuszczeście, a tule są nasze pokiwy. Stuż je zaś w sobotu aktualne wódacze w ulatykach skomdził, niech nakwata to w ARD Mediatece. Wyszulski Muzeum w Stróżi maja też tu tydzień zaso pisane poskitki za dzieci, runie tak kajż też z Muzeum Zapadnie w Łużycy. Tam smiedza się dzieci jutce od 2-4 to wobladacz trzewak nich tu muzeum nie widzi, mianujcy preparacji sku dziewaniu. Tam możecie się wobladacz, jak so zwierjata preparuje, a so za wiadomostne dziewo przyjotuje. Wczornym gumcu jedzenca za so kino wieczo, a to pod tłum niebiom, wieczo dziewieczych pokaza so film Terapii für Wikinger. Sam z nim czasu jutce potom das Kanu des Manitu a piatk lol dwajdyb knula. W Smolerec knierni przedstawi so jutce wieczor noha knija. Je to premiera knihy Dutkania z autorem Milanom Rabalom a z dobom ilustratorku Petru Schwarzo. We wupranich basniach winuje so Milan Rabal swoim goreniam a swojemu rudnemu miestu. Serbskim basnikam a serbski molarce Hanse Krautzec, swoim dożywieniam we Łużycy a swojemu poczahu kni, dotkaniam dajkoho a inaszeho razu. Jutze wieczor na powosmich potekim kniżna premiera dotkania w Smolerec knihani, tyż z autorem. A tyś lica zaso proszę biosferowym rezerwacze Honowużyckie Hola a Haty Stróży na kinowieczory liczu. Prini je piatk wieczor, wosemich z filmom Ganzer halber Bruder.

0: Hodla? Gat? Što? Lexia, prašiso!
1: Dže mam netk adresu napisać?
2: Prytku naprawo.
1: A što napisam zady?
2: Na zadni bok tam, gdzie si pisemne postru do lista tyknu a jun zalepiu, napisać horeka svoju adresu. Znajmniejsza so to husto tak čini.
1: A, der je.
0: Witaj, taj.
2: Witaj, Lexio.
0: Dobi taj dżęca jeszcze na pusztu?
1: Dys mi u listowu w opelku popisanu moje z golesom na pusztu jeć, haj?
2: Masz ta listo znamku? Tu trebaš, herak list na pusztu z cyła ne psiuzaja.
1: Masz ty jednu za mnie?
2: Kupi moju na pusztu. Tam list waża, a ci potom praja, kotru trebaš.
1: Ja so z cywa nie wuznaju, Lexio.
0: Nie ładzi tady, jo. To dżęca jeszcze nieszto nawukniesz.
1: Tak da su tute listowe znamki nastali, Lexio. Możesz k tomu nieszto riec?
0: Rady, haj. Listowa znamka nie je ničo druhe, hač do pokaz, zo je wot posła lista po to zapłacił. Po to reka płaciznu za transport lista. Nie dyby to hinak. To dobie się przyjmo po to zapłacić. Po tym, co są strony liczachu, a zdalność trochę wasze.
2: To ryka, co są pościownicy do listu ladali, co bychu strony liczyli?
1: Strony liczyli?

0: Was nennt dich zu Chitali? Nee, da ja nebezu. So bist du nicht zu der Maja Lista, lada ja.
1: Tedy nebie druheje možnosti. Tu isch to ludziom so tak dziesche kaj stejbi tadejo.
0: Aha, aż tu je potom woko ruszka przyszu, a to zmienił?
1: Jędzielczan Rowland Hill. Wun je namietuał, zomił so po cywej jędzielskiej jednotny popłatk zawiesć, łotwisny od wahi lista. Mimo to je namietuał, zoma portu przeco łot posła płacić.
0: A jako dopokaz za zapłacenie portu dostachu w obrazk albo cerku i zlepiću na list, albo?
1: Tak to bie, Tadio. Tym bokomiku bie listowa znamka zrodzina. W liecie 1840. Na pryniej bie Queen Victoria widzieć, tedyša kraluna jędzielskie.
0: A kajke by to niemskie?
1: W niemskiej zawiedzieću listowe znamki 1840.
0: Na maminych listach tak riane pisan w obrazki, jako listowe znamki husto nie widziu.
1: Masz prawie. Dzieńca je dzień a menie listowych znamków. Rady używa so barcode za to.
0: Aha! Nadziomne so rozpusłanie listu a puszczu ich kartku w obkuła.
1: Tym dybku smiemy być cipni, jak so to dalej wubiwa. Danskiej je statna puszta swoje pusztowe kaściki otwariła a z roznoszowaniem listu przestała. Dokelż so przeco wiace digitalnie rozestrzele.
0: Woprawdzie? Józefina, pój, to by mój na pusztu.

A nie tylko podamy so raz do italskie, tam ja nocy poprachuje haje dolat za wiacać 5000 przybrio hi. Kupan z mi stroja tak rec, nie tylko staraja sobie w osobnym projekcie jeci. Woto, za przykupaniu w Sredźnym morju nichtu nie zboży w južnoitalskim regionie w Apulii je leca w leczu prini raz 12 jetych za to zamowitych sobu zasadzenych przy przybriohach, zo bychu tam w nuznych badach sobu pomali. Oni buchu w spiesznych kursach wukupwani, a smieća nie tylko tak rec tam sobu wupomacz. To funguje tak rano, jedu z jastwa sem na przybrio, a potom wieczo za soroczo. Je to taki projekt za resocjalizację, a każ może sami reknichu italskie nowinie, kotroż je niemska nowinarska agentura przełożiła, oni praja po telko letach. W kotruż sme nie tylko w jastwie byli, czujemy so prini raz prawie wużitni. A nie tylko z italskie na Gran Canaria, a to zromadnie z holaskami.

No a tu mam nicht gozile wosy bitte, brustlinski boskit, sauschitkich zockero, da kretz, mieszczanska biblioteka, tu budeschinje, damenütze namomiaso Pschizewicz, a to za no hai duell, abo turnier Mario Kart Deluxe, Nintendo Switch turniera da kretz. Pichonete den Piatk, potek im Bosledni, Prusninski Piatk, wot dopodnia Jessacich, Ceja, z wami zromatni Racz, a to w Dzitschacy a Mojinski Bibliotece, tutun Boskit, ktun Miriso, nas darobnu, heißt darobnu skupinu mes Dziewicz, a Cinacze, Letami, stuj potek im Rade Mario Kart, Zok, we, tun musche to pichonete den Stamnimis romatni Cinic, prawe turnier to je, Wydzieczacja Młodzieńskiej Bibliotece Miliso z czasem Przyzywicz przetoż sumiestna za tutun Mario Kart turnier w obmiezowane.

0: A nadvijam ne možete ti štutem titulam soburejovač.
1: Skončne je za sličo.
0: Michała Cusza, słyszymy ze Skończnie Jezus Leczo. Na wulu ryjujemy dżęcarano z Jamesom. Na dziewny kciedyż wasz balkon ze Zuzanu Klimszec. Wosa mięczyno, bo z nich je, nydom... Słyszymy za so, Bena Szoktu, potem za jej huczba zarała, a tak tu ten tytuł też rzeka, huczba raje.
2: A ja nie spij moj.

0: Aha, jest kończnie jeza, sliczo, skończnie może też prozninskie dzieci we Łużycy, dziakowano chodzym temperaturam za sotu dowody skoczyć.
1: Nabożne słowo.
0: Madżęca Jana Markowa z Nowego Wustrza.
2: Otwaria, kotro się jara ważu, słyszach raz zadziwajomne w Ukrainie. Za pustne czasem się przedawzał za tam, gdzie są od ruich ryczy a sudzi, stajne dobre słowo za położu. A kle pozdziś o sodowych, zodre to snano w odpowiedu je znatemu, ale nam przyjuszym cudzemu żadaniu, lubuj swoich nieprzyjaciół, albo modli się za tych, kociś tebie przestrzeguje. Stu z nas je k tomu kmane. Nie twierdzi nimale kujżdy, że jest świat dżęca kołchotny, co są ludzie dżejen a wolwoniści, co są rozmowy a dyskusje, dale a bolejery. Nie by nam znać tyło spytać, co muszą uwinić. Je dowolowy czas, a mamy trochę więcej mira haczewak, gdyż nas jedny dżejen honi a napina. Poprzyjmy się wokomik, drugiemu kutny przyposłuchać, jemu posmiech darić, a nam trochę więcej wulkomyślności. Snano je to cudzem naprzeczo lochszo. Snać to wy dowolu cyle jednego raz pytamy. A po nauroczy zamożemy to też naprzeczo susodam, kolegam a drugim. Knieże, szczince mnie grad pokoja a mira. Zobych lubował, gdzieś so hidża, zobych wodawał, gdzieś so ksiudża, zobych wiazał, gdzieś so wadża, zobych wierność ryczał, gdzieś so myla, zobych światło zaswiecił, gdzieś je czma.
0: Nábožné slovo k nimi je všedženca na dolgu a zamovitosti báčonskie vosady Jana Markova z Nového Vústča. Pieč menšinu, doči väčší s tým je. A tole je náš posledný titul dženstnýšieho rania serbským rozvosu. Frank Vesela spieva Gajka Radosť. A Gajka Radosť, my bie vás dženca zaso do dňa převočeč. S vami štartovač.

Festival Pecečno Europskiego Filmowe Hesche Buzuce Psychotujo, Zachopięk Novembra se Zachopio, sme kšili już raz wieżesz, jak to leto sa ze sarskimi filmami ugleda. Dalszne wielki event se już Psychotujo, Muzeumowe Noce Okresa Sprevenusa, Wetkönca Augusta dożywiosza szake we muzeach, co to burzo, to zgeniosze w naszym aktualnym przynosku. Poglednijmy do nowego udarza naszego sarskiego tyżelnika Nowe Casnik, a dzisiaj mogą się jasnić na zwierzęce czojenie.

0: Při de galecoše a korona máme jo vet podňo, abo ja core ve klimatizirovanem kinje dobra vec. Viele sarskich filmov na velike porše doživioša pak akle v novembrie na festivalu Petsajčno Europskega filma Hove Mišče. Festival se tuchelu přigotujo. Daniel Kubik, kterýž je v rámiku festivala zagronite za sarskú filmovú sekciu Domonia Domizna Heimat, jo nám groniu, až jo se programové plánovanie nento južo konkretizirovalo.
1: Od tego tyženia rozpešelome prietne oficiálne predprosenia, ale nemogu rovno išti žiadne konkrétne filmové titele pomeniš, dokoláž akle prikronenia respektíve vodpokazania vycakáme.
0: Sarske Vesobine stoje letos am jase drugim ve fokusu serskich filmu Groni Kubik.
1: Letosa planujeme program ve 5-6 filmových blokach, napríklad krajný film, dokumentárny film abo krotkofilmový program. Budú aktuálne filmy pötla, ako také zase namakania abo pökvade z archívu. Używamy na przykład Nikotary Jubileje, jako gyszpa filmy w serskich wysobinach pokazasz. W kooperacji ze serskim instytutem kęż swieszy letosa pierś a 7-6 let obstasza dajemy dogled do historyckiego serskiego filmowego materiala. K tomu se zase tvrba indigenego filma z Ukraja predstavio.
0: Ja, po takém môžeme si už jaseliš na letosný festival predsajčno európskeho filma ve novembrie v Hršebozu. Gorúca fáza zestajenia programa jo sa zachopila, jo nám ulicoval zagronitý kurátor Daniel Kubik.
2: Priemne mi šišti a výchor mi šumí v glóvie. Przyjrzysz pak bliżej, weda se zlagnio.

0: Przy telefonie jo redaktorka serskiego tyżynnika Nowy Czasnik, to ja Jill Francis Ketlecoc. Dobry dzień, Jill.
1: Dobry dzień.
0: Jo, aktualne wieraszki, które budu w tym nowym udaszu?
1: No, szakę sobie, na przykład rejtowanie w Kołac, w Nowej Niwie, na przykład, albo jo, luszne tylko ten górkowy dzień 2006, a dważastrza, żeż są szwicarskie górki, soborejowali, ale tylko popsom na przykład ustupili. A wysypnie redne jo było aż predny raz w ramiku rybarskiego zwierzenia w Picniu, tylko serskie wiki integrowane byli. To se wie, jo, net na prednym bocie, na coś musi se pokazać. A tylko redne jo, aż jo se predny raz widmiła jo, Open Art Lausitz Biennale, a tam w tom ramiku jo se tylko serskie umilstwo pokazało blisko dobrowuga gastkoła. W tom jo pićku rozprzawiła Mira Dubianoic, która się oko umilcowka sama tam zaprzekniona.
0: Jo, to są takie dowolowe temy. Ako słyszym, ten dowolowy czas grają ten taką rolę w nowym udaszu?
1: My mamy zase jedno goldenko. Zaliście czas, każ wiedro jo żywne, a nie wiesz, co odejszo więcej gotować, może się nuczy, albo tylko więcej ugodać nieco, co się nasza Lucy Leuchenoic przygotowała. Jo, to jo między tymi ślednymi wiecami najpierwej, co się by nagotowała, dokolaś nie to jo w czeskiej, a se obżyli jo na kursu czeskiej rycy. No, w Witaj Centrum mają można było tam jeden stipendium dostać za rycny kurs, a to jo byna dostała.
0: W tom zawieszcie takie piszą?
1: Jo, najpierw mamy jedną krótką powieść, ako na to pokażę, a to se wie, gaś w nas se wroszy, jo, burza taka jedna finalna rozprzała w tom w Nowym Czasniku, a nażyjam taka na rytne fota, na to se wie, my se wiaselimy. Ale dalej k dowolowym temam, jo, myśmy taka zgonili, co są te bórkojskie, deszańskie, a strzeżojskie dzisi dożywili w wodowych Hendrichecach, to jo zaj Fenastow, tam w Kwerksowym Lange suweni. Jo, szakę dożywili pod motom dżungel.
0: To są byli te feriowe temy. A kotera artykel lażę wam jeszcze na uczobie?
1: Jo, ważny jo na kusztopad, aż pokażę na artykel wird Szymana Bluma. Kęć jo pod titelom Gender Inklusivna Rec, Dobra Wiec. Wiele, wiele napisał, jo to jo tylko nasz najdlejszy artykel w tożtom udaszu, ale jo wiegin zajmne w tom cytasz. Jo, gendrowanie, lec my dejali gendrować w dolnosaskiej rycy, z tym jo więc intensywnie zabierał, a to tylko gledający na ten przynos, kęczstrowy w RBB, mieli gendrować, a rody sprzał na ryc, to jo było w ustrzewania 16 aprila 2000. Cześć a dważastrza, a k tomu jo Szyman swoje mienienie ugrunił, a przytam pokażona wysypności serskiej rycy, a rozkwarzo lice to maka, co są problemy, na co my dejali żywać. A coś mi teke na uczobie laży, teke tema ryc, jo zajmne aż we francuskiej, jo był taki workshop za ludzi, którzy uczy rycy, szo jadno kotory, a tam z tej se teke dwie we sobie zdolneje wużycy obrzeliłej. A teke dolnosaska ryc jo tam rolu grało, by tam jo rozprawiła Charlotte Kuszczyc z Anżon.
0: To jo była redaktorka naszego sarskiego tyżynika Nowy Czasnik, Jill Francis Ketlecoic. Jo uczobny rzeka podrzucam jeszcze jeden redny dzień, jedną redną srodu.
1: Tej równości, rad jo se stało.
2: Tak.

Ja, a wenn nasze muzyce tyżenia was przewożyjemy ten raz we waszą dobolu. Czeska band Kniacki swisi żynca domoniski dobol, doma gajotek ni redni. Szukno zasobu weste iż jadnore sled k familii do starej znatej okoliny. Stara znata okolina, to jo za band Morawa.

Festival Pecečno Europskiego Filmowe Hesche Buzus Psychotujo, Zachopięk Novembra se Zachopio, Sme Kshili Jujaras Vizes, Kaktolitosa se Sarskimi Filmami Ugleda. Dalschne Veliki Events Juja Psychotujo, Museumowe Noce Okreisa Sprevenusa, Wettkönze Augusta Dożywiosa Schacke we Museach, co to Bujo, to zgeniosze w naszym aktualnym Przynosku. Pogledniamy do nowego udarza naszego Sarskiego Tyżynika Nowe Zasnik, a dzisiaj mogę się jasnić na zwierzęce czojenie.

0: Раз, два, чи! Жишик Радіо! Жишик Радіо! Ой, я ваш! Жишик це пастро!
1: Вицарського програма!
2: Люби Жиші, облика, що се тека рад рідну драсту, а обживую, що се рад ве шпігелу, ве глітавце. Даю таке м'язе звір'ятами так, ак єльгін на свою рідност, що глідаю, ак су єльгін марне. Така, я кокош Катерина. Притом пак превіжі весібне пасле. Слухай що.
3: Кокош Катерина. Kokosz Katarina jo riedna kokosz. Nejskierej samo nejriednejša u paprotowych na dverje. A kokosz Katarina jo pilna kokosz. Všednie niaso riedne brúne jajo a povieže jo to šeknym drugim kokošam ze svojim vesebnym głosom. Žinca pak nejo kokosz Katarina hišči svejo jajo zniasva. Žinca gade notne do mesta, aby sebe kupiła nowe škernicky. Miaze kokošami ga se hulicujo, až co jadno kurietko se ženiš. Za taki svežen treba samo kokoš Katarina nowe škernicky. A napšaudu na berlinskej droze předavajú riedne kokošine škernicky. Kokoš Katarina jo se južo rozsužíva.
4: Тоште себе купим јо, тоште дето биш. Зависче ми те друге кокоши обживују, гаш се таких весебних шкерницках врошим на папротојц двер, пак.
3: Бошко, пак дей се кокош Катерина чошку до скерничку нускаш, докулаш су је кокошецу кшоценку премаухе.
4: No, ktoś co byś rydny, ten dej teke myc pićku szerpiesz.
3: Kokosz Katarina udajo se na drogu domoj. Te rydne cerwene szkernicki pak ju więcej szyszcze, ako jo se to myśliwa.
4: Pak. Ach, to teke iści. Musim ga zaucasa doma byś. Nisom byś si zinca iśne jajo zniasła. Pak, co bużo burik jan gronisz? Gaż to umarkujo. Gaż pak dali ta kromie ją treba myśli dwójcycko. Najlepiej bużo, aż z nikim sobu pojeżą. Pak.
3: A jużo stoi kokosz Katarina przy drodze, a żarże swej szkropaty palc do powietrza. Z tym, co pokazasz, aż caka na niekogo, ketaryszy sobu wzejo. A nie trajo zewszym dwójko, ako velike svetvo medre auto hustanjo.
5: Na knini, žoga coš v takih rednih, cevenih, škornickah.
4: Pak, domoj, nani spišni domoj, som sebe kupila nove škernicki, pak.
5: Vižim, nam dušu redne.
4: Jo, a přitom som se pičku opezdžila, nie to musím majsne domoj, vyka ješťo šo do mejego smíra, pak.
5: Se vie, rydna kokoška, se vie, až to getujom.
3: Šofér svetvo medrega auta jo zazdaš im nagledne knies. Z velikeju svensneju brilu sejži zaveždžidom, a na rukoma mači nie. Samo stery pierścienie.
5: A żo, jo twojo doma, mora knieżnicka, jo liż asmijom so przaszasz.
4: Na dwerje, na rydnym czystym dwerje. Sme tam zjasesz soczą, a sme szykne pilne kokosz, pak.
5: A rydne zrozczone, ako wizim. Byt krzidliszkami choła se zawieszcze riedny kus kokoszynego mięsa.
4: Pak, co to ulicu jaszo knies, nie kłamłasza psielic riedne auto, to gronie dymnotnie, pak, mi była szpatnie, nieskiery som se przejedła, mi była samowiegin szpatnie, ustańczo, aby mogła, pak.
5: Na, potom gledaj, až byłaš jesno zase lepiej. Tam, przy Krycku ustaniom, ale chwataj, dwójko niebużom cakaš.
3: Jano, dere lube Žiši, až jo kokoš Katarina hešči zauca sa upytnuva, až jo zaliezva do paslu. Ten nagledny šofér gajo byl knies Velk. Zvestosču by ven kokoš Katarinu pesval do kokošenego nebia. A kokoš Katarina nikula viecej nebe ve svojich nových cervených škernickách dognava na domacny dver. Tam teke věci nebe všedně pilně dalej svého jajo zňasva.
4: Kak som Jan megua tak úpa, byš? Naša kokošina mama ga nás přeci napomína, až nesmíme nikomu do auta zalies.
3: Jano dere, až jo kokoš Katarina veľkoju v sliednem okognušu ubiegnula. A v přichože se zaujesče nikomu viecej do auta nesednio. Zľubione.
2: Jo, nesmijome nikomu do auta zalešť, to sme žince uknuli. A to jo zľubione, nicka, žiši. Šiknem kokoškam, vam, ľubi žiši, žicem šošaredne feriju vežen, a až to vičeko, dalšne zvierece šojenko, viče na vas caka.

0: Při de galecoše a korona máme jo vet podňo, abo ja core ve klimatizirovanem kinje dobra věc. Viele sarskich filmo na wielike Porsche doživioša pak akle v novembrie na festivalu Petsajčna Europskiego filma hove mišče. Festival se tuchelu přigotujo. Daniel Kubik, kterýž je v rámiku festivala zagronite za sarskou filmovou sekciu Domonia Domizna Heimat, jo nam gronju, až jo se programové plánovanie ninto južo konkretizirovalo.
1: Od tego tygodnia rozpiszelome prytne oficjalne przeproszenia, ale nie mogę rono iści żadne konkretne filmowe tytule pomienić, dokolaż akle przykronienia respektive wyk pokazania wycakamy.
0: Serske Vesobine stoje letos am jase drugim ve fokusu serskich filmu Groni Kubik.
1: Letosa planujeme program ve 5-6 filmovich blokach, napríklad krajný film, dokumentárny film, abo krotkofilmový program. Budú aktuálne filmy pötla, ako také zase namakania, abo pokvade z archívu. Używamy na przykład Nikotary Jubileje, jako gyszpa filmy w serskich wysobinach pokazasz. W kooperacji ze serskim instytutem kęż swieszy letosa pierś a 7-6 let obstasza dajome dogled do historyckiego serskiego filmowego materiala. W tomu se zase twirba indigenego filma z Ukraja przedstawiło.
0: Ja, po takim myśmy się już jasaliś na letosny festival podzajczny europejskiego filma w novembrie w Hrzebuzu. Goruca faza zestajenia programu już zachopiła, ją nam ulicował zagronity kurator Daniel Kubik.
2: Priemia mnie ściści, a wichor mnie szumi w głowie. Przyjrzysz pak bliżej, weda se zlagnia.

0: Przy telefonie jo redaktorka serskiego tyżynnika Nowy Czasnik to ja Jill Francis Ketlecoc. Dobry dzień, Jill.
1: Dobry dzień.
0: Jo, aktualne wieraszki. Które budu w tym nowym udaszu?
1: No, szake se wie, na przykład rejtowanie w kołac, w Nowej Niwie, na przykład, albo jo, luszne tyki ten górkowy dzień 2006 a 2006, żeż su szwicarskie górki soborejowali, ale tyki popsom na przykład ustupili. A wysypnie rejtne jo było aż predny raz su w ramiku rybarskiego zwierzenia w Picniu tyki serskie wiki integrirowane byli. To se wie, jo, net na prednym bocie na coś musi se pokazać. A tyki rejtne jo, aż jo se predny raz w miła, ja, Open Art Lausitz Biennale, a tam w tym ramiku ja se teke serskie umilstwo pokazało blisko dobrowuga gastkoła. W tym ja pićku rozprzawiła Mira Dubianoic, która się oko umilcowka sama tam zaprzekniona.
0: Ja, to są teke dowolowe temy, ako słyszym ten dowolowy czas grają ten teke rolu w nowym udaszu?
1: My mamy zase jedno goldenko. Zaliście czas, każ wiedro jo żywne, a nie wiesz, co dejszo wence gotowasz, może się nuczy, albo tylko wence ugodasz nieco, co się nasza Lucy Leuchenholz przygotowała. Jo, to jo między tymi slednymi wiecami najpierwej, co się wina gotowała, dokolaś nie to jo w czeskiej, a se obrzyli jo na kursu czeskiej rycy. No, w Witaj Centrum mają można było tam jeden stipendium dostać za rycny kurs, a to jo wina dostała.
0: W tym zawieście takie piszą?
1: Jo, najpierw mamy jedną krótką powieść, ako na to pokażę, a to se wie, gaś wina se wroszy, jo burza takie jedna finalna rozprzała w tym w Nowym Czasniku, a nażyjam takie na rytne fota, na to se wie, my se wiaselimy. Ale dalej k dowolowym temam, jo, myśmy takie zgonili, co są te Byrkojskie, Deszańskie, a Strzeżojskie Rzeszy dożywili w wodowych Hendrichecach, to jo za Fenastow, tam w Kwerksowym Lange suweni, jo, szake dożywili pod motom dżungel.
0: To są byli te feriowe temy. A który artykel lażę wam jeszcze na uczobie?
1: Jo, ważne, jo, na kuszty pad, aż pokażę na artykel wird Szymana Bluma, kęć jo pod titelom Gender inkluzivna rzecz, dobra rzecz. Wiele, wiele napisał, jo to ja teke nasz najdlejszy artykel w tożtom udaszu, ale jo wiegin zajmne w tom cytasz. Jo, gendrowanie, lec my dejali gendrować w dolnoserskiej rycy, z tym jo więc intensywnie zabierał, a to teke gledajucy na ten przynos, kręczowy w RBB, mieli gendrować, a rody sprzał na ryc, to jo było w ustrzewania 16 aprila 2000. Cześć a dwarzaszcza, a k tomu jo Szyman swoje mienienie ugrunił, a przytom pokażona wysypności serskiej rycy, a rozkwarzo lice to maka, co są problemy, na co my dejali żywać. A coś mi teke na uczobie laży, teke tema ryc, jo zajmne aż we francuskiej, jo był taki workshop za ludzi, którzy uczy rycy, co jadno kotory, a tam staje się takie dwie we sobie zdolne je wużycy obrzeliłej. A takie dolnoserska rycja tam rolu grało, by tam ją rozprawiła Charlotte Kuszczyc z Anżon.
0: To ja była redaktorka naszego serskiego tyżynika Nowy Czasnik, Jill Francis Ketlecoc. Ja uczowny rzeka podrzucam jeszcze jeden redny dzień, jedną redną srodu.
1: Tej równości, grać się stało.
2: Tak.